0: akumaya, balanda, akumaya, sekum, akumaya, balanda, akumaya, more, akumaya, balanda, akumaya, sekum, akumaya, balanda, akumaya, more, akumaya, balanda, akumaya, sekum, akumaya, balanda, akumaya, more, akumaya, balanda, akumaya, sekum, akumaya, balanda, akumaya, more, akumaya, balanda, akumaya, sekum.
1: ¡Me encanta!